0: angelus na fana
1: awana monso amen
0: mama nkosi ebra gwapta maria
1: owe tri mese na monso ekene maria jupta na gwesu seba merengi eden god neti bonine oda den god na fra jesu maria de sonne ke chobe de jayo katamu
0: edo dbo wanyi nkosi ebra.